Pasało dziewczę kobyłkę nad wodą, nad wodą, nad wodą i płynął tam Pan Bóg na łódce. Wiosłował sobie

ojca, kto stała nad wodą, nad wodą imienia Boga wzywała. Tupała na wieczność nogą, a Bóg zapomniał o Babie. Oj tak, co stała na